0: vat magit.
1: Ha, ten je ne sin ek po wi.
0: Je po.
1: Ek po me jan.
0: He, an a mentalist nax. Des je ni kurantin. Ken je ni je makir ni hipo. Ans makir mo son wop. Ans mo dag. Yo, se sok tjela tina ba fundi a ma pep. Jesus nax man.